noche tirisida, cada noche está más pequeña, tu savršenstvo od čemene.